0: kapan bae aku ora bisa ngateni kowe.
1: Kowe ora sadku. Kowe ora sadku.
0: Luwe becik aku mati timbangane aku ngateni kowe ngangrang sewu.
1: Wis. Kowe ning papan kene tak enteni kesaguanmu. Tekan kapan aku tetep tresno kowe. Aku ter